0: nico kigo ariko turabira hamwe rero ugerageje kwitegereza neza ndatwarabonye ejo uburoro bwo kwizera
1: yego
0: aha bashatwerekana neza ko mu bagabo b'Imana bafise kwizera gukomeye nta numwe yigeze afise kwizera kugereranywa no kwa Yesu byumvikana neza ko dukenezwa kwigana Kristo kugira ngo kumbure dushore kugira kwizera kumeze nko kwa Kristo kugira ngo kwakwihangana kwa bera rero guce guseruka bashatubwira ngo aha niho ukwihangana kwa bera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu bisigurwa ngo nitwicondera ibyagezwe nayo maze gacha twizera na Yesu Kristo muri cyo gihe twatugize gute dufise kwizera kandi ko kwizera nyene twatuko turigana tugira ikirenge mucande muca Kristo rero abantu bacyo bavuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije mbere gacha bituma ibyagezwe bihonyangwa Paulo yacyo bivuga neza agira ngo mbega dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugwire
1: avuga ngo biragahera
0: acha avuga ngo biragahera bisigurwa neza ko Yesu Kristo yaje kuducungura atakino kimwe dutanze kubuntu mugo bidasigura ko yaje gukuraho ibyagezwe n'abajambo bavugishwa n'Imana ahubwo yaje kugera gute kubishitsa aya ni amajambo cyatugabisha tubwira ko yaje kubishitsa ataje kubivuguruza nkuko inyandiko ziragenda gute zibitwereka
1: murakoze cyane mbega mwene data Jacksoni wiweje mu gitabo cy'Abaheburayo 11 nuko twabibonye mu cigwa cyarenganyejo mubabaye abahizi kubwo kwizera hoba harigeze kuboneka umuntu muri babahizi yoba afise ukwizera kwa Yesu nawe yoshinga inta cyane itandukaniro ririhe hagati y'ukwizera kwa Yesu hamwe n'ababaye abahizi mu kwizera
2: Yego murakoze cyane nsubiye inyuma gatoya no kuvuga ubutumwa bw'amareka batatu butushishikariza kubaha amategeko y'Imana hama tukagira ukwizera nko kwa Yesu no kuvuga kugira ukwizera nko kwa Yesu nuko Yesu tumushyira mu mitima yacu akaguma mu mitima yacu akaba yatuyobora bityo tukatugize ukwizera kwa Yesu rero mubahizi nkuko tubona mu Baheburayo 11 baba baragize ukwizera kwa Yesu no kuvuga watuje Yesu mu mutima wiwe afise kwizera nko kwa Yesu ariko mugihe Yesu atari muri we nta kwizera abafise hari abatubwiye ngo kugira kwizera kwa Yesu bisigura kugira Yesu aba muri twebwe Imana yabwo icyubahiro
1: murakoze cyane no kugira ukwizera Kristo akaba muri twebwe noneho natwe tukaronka kwa kwizera kuvuye kuri nde kuri Kristo Yesu ashimwe cyane mbega mwenda data Joweli kuri no jambo ry'ukwizera mwenda data Jagisaheje kutwereka ko atanumwe yigeze abo muhize kunganya na Kristo nawe ntacyo watwongerera ko
3: hano mu byukuri nkuko twabibonye mubabaye abahize mu kwizera twarabonye Abraham sekuru w'amahanga na cyane cyane ku kwizera kwiwe kwamushikanye aho atanga umwana wiwe wiki
1: wikinege
3: bisigura rero ngo yari afise ukwizera gukomeye na cyane cyane kuko yari amufise ari wenyine tugiye kuraba rero tubisanishije ningene Yesu yaje akitanga ku bwacu biboneka ngo Yesu nawe yari umwana umwe aruruka aza hano ku isi aremerera girane arabambwa hari amajambo ntogenda ntavuze aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 murongo wa 36 haravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani bivugwa ngo twakira ukwizera kwande kwa Yesu hano Yesu nawe yagize ukwizera igihe yari kumwe n'abigishwa biwe bageze kuri uyu musozi arababwira ati bamuragumye ngaho cyangwa bamuricaye ngaho mbanze nje kugusenga maze Yesu agiye abigishwa kuko atakwizera bari bafise kandi nta n'ubushobozi bari bafise bobo baciye bisinzirira Yesu agaruka asanga basinziriye arababaza ati ntimurushe mubana nanje ni saha nimwe byasigura ngo Yesu ukwizera yari afise ubwo ntabwo bari bagufise inyuma yaho turabona ngo Yesu mu gusenga yaravuze ngo data iki gikombe kigirene
1: kindengane
3: umubiri ufise intege nke ariko umutima uragize bisigura rero ngo kwakwizera kuba hehe
1: mu mutima
3: amaze gusenga iryo sengesho kubwo kwizera yavuze ngo nibibe kugirana
1: ukugomba
3: Imana yacu nihabwe icyo
1: amina mwene data Joweli urakoze cyane hano kwerekana uburorero ugiye kuraba uhere ku 33 kuri aha Matayo 26:33

0: Sister Ngohano, ngwino nkubwire Frema. Sister, witwa ne?
1: Nitwa Bakemo, mbahanyene.
0: Ah, Bakemo. Ndaguha icyo ushaka cyose, mugabo wemere tuje hariya kuvugana. Ntuzobivuge, kuko noba ngowe babimenye.
1: Jya urira ku mpandro y'idihumbi 300, ntabwo nzovuga kwe.